zaśpiewać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Burze, potem trochę spokoju i znów upalnie. Za chwilę o pogodzie. Potem rok prezydentury oczami prezydenta Karola Nawrockiego. Zajrzymy też na korty w Toronto i areny europejskich rozgrywek piłkarskich.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale też ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać w zależności od regionu albo do rana, albo do popołudnia. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal będą możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
3: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę, do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
1: W poniedziałek upał zagości w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury, 42,2. Tyle zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
4: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
1: Prezydent w czasie wystąpienia wytknął rządowi brak wizji, a jedynie gaszenie pożarów, jak w przypadku afery w Szpitalu Południowym. Senat tymczasem wczoraj odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura wyboru szefa instytucji rozpocznie się od nowa. To też drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Pogrzeb dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się za tydzień, 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii 6-2, 6-1. W 1/8 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Glasgow Rangers 2-1. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Także w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie KL Klaksvik z Wysp Owczych 1-0. Piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby. To trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji. A GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Piąty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne poprowadzi dziś z Opola na górę Kocierz w Beskidzie Małym. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, zwycięzca wczorajszego odcinka na Orlinku w Karpaczu.
2: Super FM. Pogoda.
5: Tylko 14 stopni, no troszeczkę chłodno jest rano, ale po południu będzie lepiej. 23 stopnie, umiarkowany wiatr w piątek. W porywach do 30 km na godzinę, a jak będzie w weekend, w sobotę 24, to jeżeli chodzi o Szczecin, rzecz jasna. A w niedzielę, przynajmniej według tych wstępnych prognoz, ma być naprawdę ciepło, bo nawet 29-30 stopni. Także upały, jeżeli mają wrócić w najbliższych dniach, to wrócą właśnie w niedzielę.
0: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
5: Mamy to 7 dzień sierpnia, a przede wszystkim piątek. Już weekend za rogiem, za chwilę. Ja odliczam, nie wiem jak wy. Dzień dobry, lato, Bartek Czotowicz i Brian Adams na początek piątku.
0: Lato. Dzień dobry, lato.

Raport z działania szczecińskiej komunikacji miejskiej w piątek rano. Witajcie, cześć i czołem, tutaj Super FM. Jeżeli chodzi o odwołane kursy szczecińskiej komunikacji miejskiej, to wygląda na to, że tramwaje i autobusy jak na razie jeżdżą zgodnie z planem, zgodnie z rozkładem i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Nie mówiąc już o korkach czy kolejkach na ulicach, jeżeli chodzi o kierowców, jest wcześnie, także teraz powinno być naprawdę przyzwoicie. Dawajcie znać, jeżeli są niespodziewane miejsca, utrudnienia, piszcie na Messengerze do radia Super FM.

prawie 19 minut po godzinie 6. Tak jest, nie ma miejsca jak dom, to trudno się nie zgodzić. Mrozu śpiewał przed momentem, a za chwilę One Republic czy Lola Young. Oni jeszcze przed godziną 6.30. Jaka będzie pogoda w weekend? O tym będziemy mówić regularnie na antenie radia Super FM. W niedzielę upały, w niedzielę nawet 30 stopni. Dzisiaj i jutro chłodniej, spokojniej, bo dzisiaj maksymalnie 20, jutro maksymalnie 23, dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, coś koło tego. Ale będzie słonecznie, ale będzie w miarę przyjemnie. Nie tak upalnie, ale myślę, że takie rozwiązanie, taka pogoda, taka aura też ma swoich fanów.

Lola Young i Messi w Super FM. 27 minut po godzinie 6. Spokojnie rozpoczynamy piątek. Ja mam nadzieję, że ten piątek będzie cudowny, a przede wszystkim właśnie spokojny, tak żeby dobrze dotrwać do rozpoczęcia weekendu. Już za chwilę prognoza pogody i wówczas powiem wam, jaka będzie pogoda w ten weekend, to znaczy ile stopni w sobotę, ile w niedzielę, ile na rozpoczęcie nowego tygodnia już po weekendzie. Rzecz jasna dla Szczecina.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
8: Chłodny ten poranek w Szczecinie, tylko 14 stopni. Naprawdę, kiedy wyszedłem z domu, to się nieco zdziwiłem. Po południu dzisiaj 23, czyli będzie zdecydowanie cieplej. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę, a jutro w sobotę 23 stopnie, natomiast w niedzielę nawet 30.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
8: Szczecińskie tematy, dobra muzyka. Rozpoczynamy nowy dzień. To będzie piękny dzień, bo dzisiaj piątek. Ja nazywam się Bartek Czotowicz i oczywiście razem spędzamy ten czas. Jest naprawdę wcześnie, bo na zegarach dopiero godzina 6:30.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: to Narcotic Trust.
1: Super FM, za 19 minut będzie siódma. Witajcie, cześć i czołem. W piątek reprezentant Francji zagra w Kingu Szczecin. Aleksandr Chassang został nowym zawodnikiem koszykarskiego klubu. Francuz gra na pozycji podkoszowego, ma 206 cm wzrostu. No i przez większość kariery grał we francuskiej ekstraklasie z krótką przerwą na występy Turcji. Także to mocny zawodnik, mocny koszykarz, jakościowy i mam nadzieję, że tę jakość pokaże także na polskich parkietach, a przede wszystkim w barwach Kinga Szczecin. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie internetowej www.super.fm, a pewnie będziemy też mówić o tym w wiadomościach na naszej antenie.

To Avicii, rzecz jasna, za 12 minut będzie godzina 7 i weekend. Weekend już za chwilę, dzisiaj mamy piątek, a równo za tydzień, w weekend, w piątek, w sobotę, 14 i 15 sierpnia będziemy przeżywać w naszym mieście Żagle 2026. A jak Żagle, to również strefa atrakcji dla dzieci, dla najmłodszych. No i jest program tej strefy. No i kiedy zobaczyłem, to złapałem się za głowę. No bo na przykład za tydzień w piątek, 14 sierpnia, wiatr w Żagle, zabawy, animacje i bańkowe show. Iluzjonista będzie. Pacynki atakują Szczecin, animacje i zabawa w teatr, albo na przykład warsztaty teatralno-literackie, jak brzmi książka. Czy w sobotę na przykład strefa baniek mydlanych, warsztaty cyrkowe, gry podwórkowe, skakanki, tor kapslowy, naprawdę to wszystko podczas Żagli już za tydzień. No kiedy widzę taki program naszpikowany atrakcjami dla najmłodszych, no to już wiem, co będę robić w przyszłą sobotę.

0: Radio Super FM w piątek. Nie zapomniałem o Was. W piątek też będzie można wygrać nagrody, bo poranna zabawa w Super FM startuje po wiadomościach. Najpierw będzie serwis informacyjny.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Jest 7. Wiadomości Super FM.
3: 40 domów bez prądu. Podejrzenia padają na wojskowy śmigłowiec. Wichura wywracała żaglówki na jeziorze Nawałnice w Warmińsko-Mazurskiem. Mniej smażonego, więcej warzyw. Rewolucja w szkolnych stołówkach.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy to śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada żandarmeria wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Nagły szkwał wywrócił żaglówki. 39 osób wylądowało w jeziorze Seksty. Silny podmuch przewrócił 4 łodzie, jedna z nich zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. To efekt gwałtownych burz, jakie przeszły przez Warmię i Mazury. Strażacy interweniowali 250 razy. W Lubominie grat uszkodził 9 budynków oraz wiele samochodów. Jedna osoba została ranna po tym, jak na auto, którym jechała, przewróciło się drzewo. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To zapewne wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy, mówi kierowniczka SOR-u w krakowskim szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
5: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
3: Pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co ma na myśli. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Od września dzieci przechodzą na nową dietę. Posiłki dla uczniów i przedszkolaków mają być przygotowywane według najnowszych zaleceń żywieniowych opartych m.in. na diecie tzw. planetarnej, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji ProWeg.
6: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
3: Z posiłków nie zniknie mięso.
6: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
3: A dzieci nie jedzące mięsa będą miały zapewniony inny posiłek. Tymczasem polska kiełbasa zyskała uznanie w Europie. Kiełbasa pradziada z Dukli znalazła się w unijnym rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych. Oznacza to ochronę nazwy na terenie całej wspólnoty i prestiżowe miejsce wśród najbardziej charakterystycznych regionalnych produktów. Kiełbasa z Dukli jest 51. polskim produktem na tej liście.
4: Super FM. Pogoda.
0: Jak na razie tylko, no można powiedzieć tylko w porównaniu z ostatnimi dniami, tylko 15 stopni odczuwalna temperatura, teraz to 13, po południu 23. Tak będzie w piątek, w sobotę 24, też myślę, że spokojnie, no ale w niedzielę znowu upały, 31, 32 stopnie w Szczecinie. Także jeżeli ktoś lubi te ponad 30-stopniowe temperatury, w niedzielę zdecydowanie będzie mógł się wyżyć.
7: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Wstałem rano, przyjechałem do redakcji radia Super FM, spojrzałem w kalendarz, a wtedy... Kiedy zobaczyłem, że dzisiaj piątek, no to niezmiernie się ucieszyłem. Dzień dobry, dzisiaj 7 dzień sierpnia, dzisiaj piątek, już myślimy o weekendzie. No ale jak piątek, to jeszcze poranna zabawa w Radiu Super FM, już za chwilę startujemy.
7: Lato. Dzień dobry, lato.

0: program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Miesiąc zajęć w Baby Gym do zdobycia dla waszych dzieci, dla waszych najbliższych. Tak, miesiąc zajęć pod okiem profesjonalistów, zabawy przez sport. Tak jest. Dzień dobry, lato w Radiu Super FM. Bartek Czotowicz. Ostatni dzień, żeby zdobyć taką wejściówkę do Baby Gym. Naprawdę, to jest ostatni dzień, bo dzisiaj piątek, a w tym tygodniu właśnie Baby Gym króluje w naszym porannym programie. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć taką wejściówkę? Otóż trzeba odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Mówimy o takich ciekawych miejscach ze Szczecina, troszeczkę o zabytkach, troszeczkę o takim lokalnym folklorze. Przecież wczoraj odpowiedzią poprawną w porannej zabawie był Barab. Kto nie zna Baraba, prawda? A więc dzisiaj też będą wskazówki. Pierwsza teraz, druga po godzinie 8, a po godzinie 9 rozwiązanie. Tak jesteśmy umówieni. Dobrze. Co do zasady, nazwa tego miejsca, pierwszy człon nazwy tego miejsca jest synonimem słowa furtka. Często tam bywamy, chociaż przez tę furtkę raczej nie przechodzimy. Taka jest wskazówka numer jeden. Dzisiaj, moi drodzy, to synonim słowa furtka. Pierwszy człon nazwy tego miejsca, a to dwuczłonowa nazwa, czyli będą dwa słowa. 13 minut po godzinie 7. Czekam na telefony 912455. To pierwsza podpowiedź. Będzie ich więcej. Spokojnie.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Sprawdzamy na bieżąco, jak wygląda sytuacja na ulicach naszego miasta w piątek rano. No nie dość, że piątek, to jeszcze wcześniej, a więc teraz kolejek nie ma w Szczecinie. Zarówno na Prawobrzeżu, na węźle Kijewo, jak i w drodze do centrum, chociaż mieliśmy kolizję w okolicach Estakady Pomorskiej, jadąc z Prawobrzeża do centrum. Natomiast nie generuje ona utrudnień. No ale kolizja jest, bo informują o tym również słuchacze Radia Super FM. Bardzo dziękujemy Wam za czujność i za obecność. Jeżeli chodzi o Lewobrzeże, to węzeł Głębokie, Aleja Wojska Polskiego w obie strony. Tam kolejek teraz nie ma i jest w miarę przyjemnie za kółkiem.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Andersena, między innymi tym zajmiemy się w wiadomościach Radia Super FM po godzinie 7.30.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
5: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
7: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Wiadomości zaczynamy od przypomnienia dla mieszkańców północy. Dziś rusza kolejny etap prac na ulicy Andersena, który odbierze możliwość dojazdu do posesji. Prace drogowe będą tam prowadzone codziennie od 8 do 17.30. W tych godzinach mieszkańcy poszczególnych fragmentów ulicy Andersena nie będą mogli dojechać do swoich domów. Na początek ta zmiana dotknie mieszkających pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Wymarzoną, a krzyżówką z ulicą Miodową. Prace na ulicy Andersena podzielono na 4 etapy. Ostatni z nich ma się zakończyć 20 sierpnia.
8: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
7: Mieszkańcy mogą dostać do 7 tysięcy złotych na działania i inicjatywy kulturalne. Miasto Szczecin wraz z Domem Kultury Słowianin ogłasza nową akcję pod nazwą SMS od lokalsów. Każdy z organizatorów dysponuje kwotą 20 tysięcy złotych na realizację pomysłów na wydarzenia i działania kulturalne w najbliższym otoczeniu mieszkańców. W ramach naboru wyłonionych zostanie od 3 do 5 inicjatyw u każdego z organizatorów. Nabór zgłoszeń do konkursu SMS od lokalsów potrwa do 25 sierpnia. 3 dni później zostaną ogłoszone wyniki. Wybrane projekty będą natomiast realizowane w okresie od 4 września do 20 grudnia.
8: To są wiadomości w Radiu Super FM.
7: Ekstraklasowy Śląsk-Wrocław będzie rywalem Pogoni Szczecin w pierwszej rundzie tegorocznej edycji Pucharu Polski. Portowcy są jednym z dwóch przedstawicieli województwa zachodniopomorskiego na tym etapie. Drugim jest zwycięzca lokalnej edycji Pucharu, Kluczewia Stargard, która w pierwszej rundzie podejmie u siebie Pogoń Siedlce. Spotkania rozpoczynające zmagania w tegorocznej edycji Pucharu Polski na szczeblu centralnym zaplanowano na początek września. Zanim one, to będzie jeszcze kilka spotkań ligowych, w tym jedno w najbliższy weekend. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
4: Super FM Sport.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Najlepsze nastroje w Białymstoku, tam bowiem Jagiellonia pokonała Glasgow Rangers. Wynik ustalono już po 20 minutach meczu, a bramki zdobywali tylko piłkarze Jagiellonii. Skończyło się na 2-1, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
10: Mimo tego niefortunnego początku, bo ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze, to szybko do tego meczu wróciliśmy i przy trochę lepszych decyzjach decyzjach, trochę więcej może spokoju, może trochę więcej precyzji w niektórych sytuacjach i ten wynik mógłby być jeszcze lepszy.
9: W Lidze Europy ze zwycięstwa może się też cieszyć Lech Poznań, ale już nie ze stylu gry. Po męczarniach pokonał 1-0 KL Klaksvik z Wysp Owczych. Gorzej było za to w Lidze Konferencji, tam Raków zaliczył bezbramkowy remis ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice przegrał 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka bez żadnych chłopotów pokonała 51. w rankingu WTA Wiktorię Golubić ze Szwajcarii, wygrywając 6-2, 6-1 w zaledwie godzinę i 7 minut. A w meczu o ćwierćfinał zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Z powodu gigantycznej kraksy na trasie Tour de Pologne czwarty etap trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie w Karpaczu był holenderski kolarz Bart Lemmen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 24, a dziś kolarzy czeka także górski etap i podjazd pod Kocierz, a start do piątego etapu odbędzie się w Opolu. Wielkie ściganie rozpocznie się o 11.30. Z kolei na trasie Tour de France kobiet dziewiąta była Dominika Włodarczyk, wygrała Kimberly Lacord z Mauritiusu, ale trzecie miejsce w generalce utrzymała Katarzyna Niewiadoma.
11: Podczas Touru nie ma w Polsce spokojnych etapów. Może przedostatni będzie luźniejszy.
9: A ten przedostatni etap dopiero w sobotę. W klasyfikacji generalnej wyścigu prowadzi Szwajcarka Marlen Reuser.
4: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj chłodniej, ale też ciepło będzie po południu, bo nawet 22-3 stopnie w piątek, w sobotę bardzo podobnie, 23-24, chociaż w sobotę powinno być więcej słońca, a w niedzielę znowu upały, 31 i bez opadów deszczu.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Są utrudnienia przed estakadą pomorską jadąc z Prawobrzeża do centrum Szczecina. Mówiliśmy o tym pół godziny temu, że mieliśmy tam kolizję w okolicach estakady pomorskiej. No i to pewnie też daje się we znaki kierowcom teraz. To nie są jakieś długie kolejki, natomiast trzeba liczyć się z utrudnieniami. A jeżeli chodzi o centrum naszego miasta, most długi, trasę zamkową, ulicę Wyszyńskiego, okolice Bramy Królewskiej, czy na przykład plac Szarych Szeregów, to wygląda to naprawdę dobrze. I mam nadzieję, że tak już pozostanie.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

Alexis Jordan śpiewała o tym, co dzieje się aktualnie na Politechnice Morskiej w Szczecinie, no bo to przecież piosenka pod tytułem Happiness, czyli szczęście. Tam też szczęście, dlatego że jest przetarg na budowę statku dla Politechniki, statek za dokładnie 625 milionów złotych. No to jest dużo, tak co do zasady. Politechnika Morska ogłosiła przetarg na budowę nowego okrętu szkoleniowego. Na jednostce mają być prowadzone praktyki dla studentów i prace badawcze. Okręt ma mieć ponad 100 metrów długości, a w zawodze będzie ponad 80 osób. Zresztą przeczytacie o tym także na naszej stronie internetowej www.super.fm. Oferty na budowę statku dla Politechniki zainteresowani wykonawcy mogą składać do początku października. Więc czekamy na te firmy, które wybudują statek, okręt szkoleniowy, taką nową chlubę Politechniki Morskiej.

0: w Radiu Super FM. To nie koniec muzyki, to nie koniec informacji ze Szczecina i generalnie co do zasady informacji, bo za 3 minuty wiadomości o godzinie 8, po godzinie 8 wystąpi dla Was Teddy Swims na przykład, albo Happy Sad, czy Sophie Ellis Baxter. Będzie też druga wskazówka w porannej zabawie Super FM cały czas. W zasadzie ostatni dzień, bo dzisiaj piątek. Do zdobycia jest miesiąc zajęć w Baby Gym dla Waszych dzieci. Nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
3: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: I po reklamie.
2: Jest 8. Wiadomości Super FM.
3: To była burzowa noc. Konar spadł na pielgrzymów. Wiatr wywracał łodzie. Oceny dziecka sprawdzimy za darmo. Państwowy dziennik coraz bliżej. Prezydent zaprosił Polaków na dziedziniec pałacu. Podsumował pierwszy rok kadencji.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzenia ocen uczniów. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt, Sejm go przegłosował, a Senat przyjął bez poprawek. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
3: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile tylko pod ustawą podpisze się prezydent. Udzielam rządowi korepetycji z pisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
5: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
3: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 ustaw, podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty, prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki. Na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło przed Pałac Prezydencki wiele osób, wśród nich przeważali jego zwolennicy. Rozmawiał z nimi reporter Ben O'Connor.
6: Jak by pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
7: Nie był moim kandydatem, ale rok, mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
6: A ułaskawienie starucha?
8: Karol Nawrocki też nie jest idealny, ale każdy ma swoje wady.
9: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
3: Prezydent zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Policja i Straż Miejska w Kielcach zlikwidowały pseudohodowlę. Było w niej ponad 200 zaniedbanych psów. Służby odkryły tam także 3 martwe szczenięta. Policja zatrzymała 35-letniego właściciela pseudohodowli, a trwa ocena stanu zdrowia czworonogów. Część zwierząt trafiła już do schroniska i fundacji. Władze miasta apelują o pomoc dla uratowanych psów. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.pl.
10: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2-procentowy wzrost.
3: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.
1: Super FM. Pogoda.
11: Gęste chmury nad Szczecinem. Tak rozpoczynamy piątek, ale spokojnie. Im bliżej weekendu, tym będzie lepiej tak naprawdę. Dzisiaj po południu już słonecznie, 23 stopnie. Jutro, czyli w sobotę, 24, a w niedzielę 31. Jutro i pojutrze bez opadów deszczu.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
11: Będzie się działo na antenie radia Super FM w tej trzeciej już godzinie naszego spotkania. 4 minuty po godzinie 8:00 poranna zabawa, wasze telefony, wasze odpowiedzi, te bardziej i mniej poprawne już za chwilę. Oj, naprawdę będzie się działo, uwierzcie mi. A poza tym po godzinie 9:00 rozwiązanie naszej zabawy, no i dowiemy się, kto zdobędzie miesiąc zajęć dla swojego dziecka w Baby Gym. Mam nadzieję, że jesteście gotowi.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

0: program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Jest piątek, 7 dzień sierpnia, ostatni dzień, żeby zdobyć miesiąc zajęć dla waszego dziecka w Baby Gym pod okiem olimpijczyków, pod okiem multimedalistów gimnastyki. Dzień dobry, witajcie, mówię tym, którzy dopiero co do nas dołączyli, słuchacie szczecińskiego radia Super FM. Fajnie, bo to, myślę, atrakcyjna nagroda, miesiąc zajęć w Baby Gym. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zaproszenie? Trzeba odpowiedzieć na pytanie, trzeba odpowiedzieć na zagadkę, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. No i mówiłem, że to nazwa dwuczłonowa, to po pierwsze. A po drugie, że pierwszy człon tej nazwy to synonim słowa furtka. No i że często tam bywamy, ale no niezbyt często przez tę furtkę przechodzimy, czyli to taka furtka metaforycznie. Synonim słowa furtka to pierwszy człon tej nazwy i czekam na telefony 91245 i dzwonicie, bo tych telefonów jest sporo. O, proszę bardzo.
3: Dzień dobry, moje imię to Małgosia i dzwonię z pod Szczecina, z Koblanki. Pozdrawiam.
2: I to wszystko? Gosiu, zapomniałaś o najważniejszej rzeczy. Małgorzata, nie udzieliłaś odpowiedzi. Halo, Gosia, musimy zachęcić Gosię, żeby zadzwoniła jeszcze raz i odpowiedziała. O, proszę bardzo. Gosia. No dzwoń, 91245. No pięknie się Gosia przedstawiła, ale nie odpowiedziała. Dobrze, czekam na wasze odpowiedzi. Nie bądźcie jak Gosia, udzielcie odpowiedzi. 91245, a rozwiązanie naszej porannej zabawy po godzinie 9. Mogę dodać jako wskazówkę jeszcze, że w okolicach tego miejsca kiedyś lata temu był grzybek.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Już przejezdnie w okolicach Estakady Pomorskiej. Tam przed godziną 8 mieliśmy kolizję i ona generowała utrudnienia przed przejazdem przez Estakadę, gdzie zresztą trwają prace drogowców. Jeżeli chodzi o prawobrzeże, to nie ma kolejek na Kurzej Niedźwiedziej, na Zwierzynieckiej, na autostradzie A6 w obie strony, ale także w Podjuchach. Ścisłe centrum Szczecina też raczej wolne od utrudnień, nawet Wyszyńskiego, nawet Most Długi, nawet Trasa Zamkowa. O tej porze przejedziecie tamtędy raz, dwa. Gumieńce, Kusłońce, Europejska, Dworska, Okulickiego. Też nie trzeba się martwić i takie poranki to ja rozumiem.

0: 27 minut po godzinie 8, tak jest, to Justin Bieber, Killer Wa, czyli Stay w Super FM-ie. Też mam nadzieję, że wy stay, że zostaniecie, bo przecież Piotr Jarząbek za 2 minuty. Najważniejsze informacje z naszej kochanej stolicy Pomorza Zachodniego.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Polonia Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityport Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Uniwersytecki Szpital przy Unii Lubelskiej otrzymał okrągły 1 000 000 zł od Fundacji Cancer Fighters. To efekt akcji charytatywnej youtubera Łatwoganga z kwietnia tego roku. Influencer w trakcie 9-dniowej transmisji na żywo zebrał prawie 300 milionów złotych na walkę z chorobami nowotworowymi. Z tego dokładnie 1 000 000 trafił do szczecińskiej placówki. Czułam ogromne wsparcie, mówi 12-letnia Tosia, która jeszcze niedawno wspierała akcję Dis na raka, a dziś sama mierzy się z chorobą.
7: Łatwiej mi było w to wejść przez na przykład KSX, która ścięła włosy, i mi też było łatwiej, przez to na przykład nie płakałam aż tak bardzo, jak myślałam, że będę płakać.
6: Piotr Łatwogang-Hanckę przyczynił się również do zebrania potrzebnych środków na leczenie Adasia Orlika z Dziwnowa, który za około miesiąc rozpocznie terapię w amerykańskim mieście Boston.
8: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
6: Dziś kolejny etap robót na ulicy Emili Plater. Wykonawca prosi o nieparkowanie samochodów na odcinku między ulicami Miedzianą i Parkową. Od dzisiaj na remontowanej ulicy rozpocznie się frezowanie nawierzchni. W związku z tym Urząd Miasta wystosował prośbę do mieszkańców, aby ci zabrali stamtąd swoje samochody. Pozostawione pojazdy mogą utrudnić realizację robót i wpłynąć na tempo prac. Czytamy w komunikacie. Łączny koszt remontu ulicy Emili Plater to ponad 19 milionów złotych.
8: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
6: Panie i panowie z pogoni zagrają u siebie, świtowcy pojadą za to na 2 w tym tygodniu wyjazd. Przed nami weekend pełen piłkarskich emocji związanych ze szczecińskimi drużynami. Kobieca Duma Pomorza w sobotę podejmie u siebie Górnik Łęczna. Ten mecz o 10:30, dokładnie 7 godzin później, na stadion imienia Floriana Krygiera wybiegną panowie, aby zagrać swój mecz z Motorem Lublin. Jeszcze dzisiaj za to przedmeczowa konferencja prasowa z udziałem trenera Oskara Garcia. Szkoleniowiec pogoni z dziennikarzami spotka się o 13:30. Marcin Sasal i jego świt natomiast wciąż szukają pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. Szanse będą mieli w niedzielę. Na wyjeździe zagrają z rezerwami Legii Warszawa.
2: Super FM. Sport.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Jednobramkowe zaliczki przed rewanżem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zanotowały Lech oraz Jagiellonia. Nerwowo było znów przy Bułgarskiej w Poznaniu, bo tam aż 81 minut trzeba było czekać, aż mistrz Polski strzeli bramkę mistrzowi z Wysp Owczych, KL Klaksvik, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Wiedzieliśmy, że nie jest to łatwy rywal, bo grał wiele meczów w europejskich pucharach. Mieliśmy jakieś 4 duże okazje, ale to nie wystarczyło. Nie jest to więc świetny rezultat, ale nie jest też zły. Trudniejsze zadanie miała Jaga, tym bardziej, że już w czwartej minucie piłkę do własnej bramki w meczu z Rangersami skierował Guilherme Montoya. Kolejne 16 minut okazało się jednak decydujące, bo dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Kajetan Schmidt, a Jaga wygrała 2-1. Bez zaliczki za to w lidze konferencji Raków bezbramkowo zremisował ze szwedzkim Hammarby, a trener Dawid Kroczek na pomeczowej konferencji dostrzegał mankamenty w grze swojego zespołu.
10: Mecz może nie był wielkim widowiskiem z dwóch stron, ale bardzo mocno ukierunkowany na to, żeby strzelić bramkę i tutaj obie drużyny pod kątem właśnie organizacji gry i zadań na mecz, no myślę, że przygotowane były na równym poziomie.
9: Trener medalików myślami jest już przy rewanżu, w którym najprawdopodobniej zabraknie kapitana drużyny Frana Tudora, który odniósł kontuzję barku. Tylko rewanż na szczęście przed własną publicznością pozostał piłkarzom GKS-u Katowice, którzy przegrali 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Hubert Hurkacz dziś wieczorem powalczy o trzecie zwycięstwo w tenisowym turnieju w Montrealu. Jego rywalem będzie Holender Boutique van de Zandschulp. Obaj panowie do tej pory mierzyli się tylko raz 5 lat temu na francuskich kortach w Paryżu podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Po pięciosetowej batalii lepszy wówczas był Holender. Aleksandra Błażowska i Kaja Skrzek zajęły 5. miejsce w Paryżu na Mistrzostwach Europy w skokach synchronicznych do wody z trampoliny 3-metrowej. Najlepszym okazał się duet z Włoch.
1: Super FM. Pogoda.
0: Za 25 minut będzie godzina 9, w Szczecinie 16 stopni teraz pokazują termometry. Po południu dzisiaj 23. Przyznam szczerze, że w porównaniu z ostatnimi dniami to dzisiaj chłodny poranek. No ale jest dużo więcej powodów do radości, bo przecież piątek, trwa odliczanie do weekendu. 23 stopnie dzisiaj, a w weekend w sobotę 24, jutro jest sobota, no i 31 w niedzielę. W niedzielę wracamy do upału.
11: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: Za 25 minut będzie godzina 9.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Raport z dróg na antenie Radia Super FM. 8:41 na zegarach. My zaglądamy do kamer miejskiego monitoringu. To, co się dzieje teraz na ulicy Wyszyńskiego czy na Moście Długim. Dokładnie, żeby wam powiedzieć precyzyjnie, 12 samochodów przed Mostem Długim teraz czeka, żeby jechać w kierunku Prawobrzeża. To nie są chyba długie kolejki, prawda? W drugą stronę, od strony Ronda Portowców przez Most Długi, a ulicę Wyszyńskiego także. Trasa zamkowa, ten przejazd wygląda naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o zachodnią ścianę Szczecina, czyli węzeł Głębokie, Aleje Wojska Polskiego czy Rondo Girosa na Gumieńcach, to utrudnień nie ma. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mamy wakacje, po drugie jest piątek, a w piątek samochodów na ulicach Szczecina zazwyczaj mniej i to się dzisiaj potwierdza. 18 minut zostało do godziny 9.

0: To Purple Disco Machine w Radiu Super FM. Oczywiście 12 minut zostało nam do godziny 9. Moi drodzy, no tak się składa, że my w Radiu Super FM zawsze, i ja wam to zawsze mówię, że trzymamy drzwi otwarte. Drzwi i telefony oczywiście, bo dzwonicie pod 912455 bardzo chętnie w różnych sprawach. I z tymi różnymi sprawami do Radia Super FM przychodzicie. I tak się składa, że tym razem mamy gościa na żywo. Przyszedł do nas Janek z bardzo ważną sprawą, w bardzo ważnym temacie. I ja nie ukrywam, że Janek się stresuje. Usłyszycie go już za chwilę. Janku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Janek ma wakacje, wyobraźcie sobie, odpoczywa przed szkołą, ale co ważne, myślę ważniejsze, dzisiaj osoba dla Janka wyjątkowa ma urodziny i Janek poprosił, żeby za pośrednictwem Radia Super FM te życzenia przekazać. Zgadza się?
1: Tak.
0: Zgadza się. No więc Janku, jesteś antena Radia Super FM, należy do ciebie.
1: Dziękuję bardzo. Cześć Zuziu, dziś w ten wyjątkowy dzień, w którym kończysz swoje 18 lat. Chciałem przede wszystkim złożyć ci dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i żebyś spełniała wszystkie swoje marzenia, o jakich tylko możesz pomarzyć. Kocham cię bardzo mocno, wszystkiego najlepszego i aby ten dzień był twoim najlepszym dniem, jaki mogłeś sobie pomyśleć.
0: Brawo. Super. Janek, no naprawdę, powiem ci szczerze, wiem, że dużo cię to kosztowało, ale szapoba, naprawdę. Czy ty sobie wyobrażałeś, że to się może wydarzyć, w sensie, że możesz za pośrednictwem anteny przekazać życzenia?
1: Nie, nigdy w życiu bym nawet o tym nie pomyślał.
0: My oczywiście pomagamy, dołączamy się do tych życzeń. Zuzia, wszystkiego najlepszego od Janka.

0: tej godzinie w Radiu Super FM było wszystko. Życzenia, miłość, urodziny, akcja rwąca i muzyka. I mam nadzieję, że tak samo będzie po dziewiątej.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
7: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
8: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
9: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Kierowcy utknęli pod Bydgoszczą. Burze na wschodzie i południu Polski, ulewy i grad. Najważniejsze, by dobrze się wyspać. Za chwilę teoria kalifornijskich naukowców.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Koło Bydgoszczy na trasie S5 jedna ciężarówka wjechała na drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Pożegnaliśmy skwar, ale pogoda nadal będzie dawać się we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Są alerty drugiego średniego stopnia przed gwałtownymi burzami, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
16: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru, one tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
15: Do tego sporo deszczu. Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Przyszła noc to tylko od 9 do 16 stopni nad morzem, a w sobotę, mimo że będzie słonecznie, maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka.
17: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców, wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy, to PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
18: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
17: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
19: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
15: Tymczasem Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami zwołał na niedzielę demonstrację przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.
20: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy. I to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
15: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach. Arabskie piękności wracają do Janowa Podlaskiego. Zaczyna się słynny pokaz koni arabskich. Zaprezentuje się ponad 120 najpiękniejszych koni z Polski. Najlepsze z nich powalczą o prestiżowe tytuły czempionów, a kulminacją będzie aukcja Pride of Poland. Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Uwagę przyciągają też El Bella i Ogier Erantis. Dobry sen ważniejszy niż dieta. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii twierdzą, że jakość snu ma większe znaczenie niż dieta, aktywność fizyczna czy ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Zależność była szczególnie widoczna u młodych osób zmagających się z lękiem i depresją. Nastolatkowie, którzy dobrze śpią, osiągają lepsze wyniki w szkole i mają mniej problemów w relacjach z rówieśnikami.
13: Super FM. Pogoda.
0: Nawet 23 stopnie, wiem, mniej niż wczoraj, przedwczoraj czy generalnie w tym tygodniu, ale upały wrócą w niedzielę 31 stopni, a dzisiaj, tak jak już mówiłem, 23, jutro 24 stopnie w naszym Szczecinie.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Kto wygra, kto zdobędzie ostatni raz, bo to już ostatni raz Baby Gym do zdobycia, kto zdobędzie miesięczne zaproszenie dla dziecka na zajęcia z gimnastyki pod okiem profesjonalistów, o tym dowiemy się za chwilę. Rozwiązanie porannej zabawy w piątek za 11, no może 12 minut. Mam nadzieję, że wytrzymacie.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Są łzy wzruszenia, powiem szczerze. Naprawdę, ja jestem wzruszony, serio. Ostatni raz rozdajemy Baby Gym, bo dzisiaj piątek, no po prostu. No i chyba już nie będzie, chociaż nie wiem, różnie bywa. Czasami nagrody wracają w jednym sezonie. Rzadko to się zdarza, no bo co tydzień co innego mamy wam do zaproponowania, ale może jeszcze coś by się znalazło do końca wakacji. Natomiast no w tym tygodniu to na pewno koniec, czyli ostatni raz miesiąc zajęć w Baby Gym do zdobycia na antenie Radia Super FM. Bardzo atrakcyjna to była nagroda i chętnie bym się z wami zamienił miejscami, to znaczy ja bym dzwonił, a wy byście wybierali. Mam nadzieję, że byście wybrali mnie, bo wy możecie wygrać. Pytanie, kto wygra? Dzisiaj były wskazówki od rana, po 7, po 8. Mówiłem, że nazwa tego miejsca, pierwszy człon nazwy, to synonim słowa furtka. Furtka. No i oczywiście dzwoniliście. 9-1-2-4-5-5. Proszę bardzo.
3: Odpowiedź na zagadkę to albo Brama Królewska, albo Brama Portowa. Dziękuję.
2: O, i właśnie, widzicie, i słuchacze dzwonią i mówią, że można sobie wybrać. Tak jak w szkole na przykład, to nauczycielka pytała wtedy, no ale co, ja mam wybrać sobie odpowiedź, czy co? Nie można podawać dwóch odpowiedzi, kochani. No trzeba podać jedną konkretną odpowiedź, żeby mieć szansę wygrać. Tak jak zrobiła to Marta.
4: Dzień dobry, prawidłowa odpowiedź to Brama Portowa. Marta ze Szczecina.
2: Marta, brawo! Oczywiście, że brama portowa. Synonim słowa furtka to brama, no i w okolicach był kiedyś grzybek. Marta zdobywa ostatni voucher na miesiąc zajęć dla dziecka w Baby Gym. Tam Marta Pichan-Kulesza, Roman Kulesza, olimpijczycy, mistrzowie gimnastyki poprzez zabawę, poprzez fun tak zwany. Prowadzą zajęcia z dziećmi, no i pokazują im, jak sportowo przejść przez życie, no bo w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl

0: Między innymi o remoncie kamienic na ulicy Kolumba będzie mówić Piotr Jarząbek za 2,5 minuty, bo przed nami 9:30 i wiadomości w Radiu Super FM. Wiadomości i informacje z naszego miasta.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa. Znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lat. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Piotr Jarząbek, zapraszam. Remont 10 historycznych kamienic. Szczeciński Zbilk odnowi budynki przy ulicy Kolumba. Trwa wybór wykonawcy prac. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną remonty elewacji wraz z dociepleniem ścian, remonty dachów, modernizacja klatek schodowych oraz odtworzenie detali architektonicznych. Prace obejmą również osuszenie piwnic, naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych oraz wymianę elementów zniszczonych biologicznie. Na razie nie wiadomo, jaki będzie koszt tych prac remontowych, kiedy zobaczymy pierwsze efekty. Tego też na razie nie wiemy.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: Ponad 450 kg narkotyków zabezpieczyła zachodniopomorska policja wspólnie z CBŚP. Przestępcy na terenie Szczecina wynajmowali pomieszczenia gospodarcze, w nich przechowywali środki odurzające. Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 363 kg haszyszu, ponad 93 kg marihuany i kokainę, a także strzelbę gładkolufową. Wartość przejętych narkotyków na czarnym rynku to około 10 milionów złotych.
1: Więcej na stronie super.fm.
11: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy bez Piotra Liska. Szczecinianin z występu w Birmingham zrezygnował z powodu kontuzji łydki. Tyczkarz KMS-u Szczecin z tej samej przyczyny nie wystąpił również na ostatnich Mistrzostwach Polski. Na ME zobaczymy więc dwie reprezentantki naszego miasta. Maja Słodzińska powalczy w skoku wzwyż, a Zofia Gaborska w skoku o tyczce. Rywalizacja w angielskim Birmingham rozpocznie się 10 sierpnia.
10: Super FM. Sport.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek w efektownym stylu awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego w Toronto. W godzinę i 7 minut pokonała Wiktorię Golubic ze Szwajcarii. Rozstawiona z numerem 7 Polka miała problemy jedynie w pierwszym przegranym gemie. Potem wychodziło już na korcie praktycznie wszystko i Polka ku uciesze Polonii w Toronto wygrała 6-2, 6-1.
13: I gotta say, I heard...
4: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
12: Mówiła tuż po spotkaniu świątek. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, z którą przegrała w Paryżu podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Jak kończyć karierę, to tylko w finale. Tak może o sobie powiedzieć Alicja Rosolska. Wraz z Martyną Kubką awansowały do finału gry podwójnej podczas tenisowego Polish Open, rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. W półfinale Kubka i Rosolska wygrały z japońską parą Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6-4, 5-7 i 10-7. W finale rywalkami Kubki Rosolskiej będą Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith. Ze zmiennym szczęściem grały za to nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Z kompletu punktów i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia oraz Lech. Gorzej było w lidze konferencji. Raków zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Przed nami za to trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Trochę okrojona, bo część klubów grających właśnie w europejskich pucharach poprosiła o przełożenie spotkań. I tak do skutku nie dojdą zaplanowane na niedzielę potyczki Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin oraz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Mecz chciałby przełożyć także trener Lecha Nils Frederiksen. Dziś za to jedno spotkanie, pojedynek Wiślaków. Ci z Krakowa zagrają z Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek w Krakowie przy Reymonta o 20:30.
3: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
14: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
3: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
15: Przed mieszkańcami Szczecina kolejny fantastyczny weekend. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co startuje już dzisiaj. Za niecałe pół godziny, aż do niedzieli, jasne błonie opanuje letni jarmark szczeciński. W jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Szczecina swoją ofertę zaprezentują artyści, rękodzielnicy oraz producenci regionalnych specjałów z całej Polski. To idealna okazja na niespieszny, rodzinny spacer w otoczeniu zieleni, upolowanie unikalnych drobiazgów czy spróbowanie tradycyjnych wyrobów. A wieczorem o 20:00 czas przenieść się z jasnych błoni na zamkowe tarasy, bo właśnie tam wybuchnie prawdziwy brazylijski karnawał i to w środku lata. Zespół Bloco Pomerania razem z tancerkami w barwnych strojach zamienią zamek w tętniący energią Rio de Janeiro. Bilety na to wydarzenie znajdziecie na stronie internetowej zamku. Wybierzcie swoją opcję albo zostańcie z nami, bo już wkrótce wracamy z kolejnymi propozycjami dla szczecinian.
3: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacji w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
14: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: Dzisiaj możemy odetchnąć od gorąca i temperatury, choć za oknami przyjemna aura. Aktualnie 18 w Szczecinie, maksymalnie do 22 i to słońce będzie próbowało przebijać się przez chmury. Czy to się uda? Okaże się w ciągu dnia. Na kąpieliskach białe flagi te spotkacie zarówno w Dąbiu, Zieleniewie czy Głębokim. Jedynie czerwona w Stepnicy ze względu na zakwit sienic. Nad Bałtykiem dzisiaj nieco chłodniej, bo jedynie do 20, a odczuwalna aktualnie do 17. Wiatr silny, stąd i na wieżach ratowników zobaczycie czerwone flagi. Ale spacer po plaży zawsze w modzie. Tylko weźcie ze sobą jakiś kaptur, co by was nie przewiało.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
16: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
17: Lato. Dzień dobry, lato.

Shawn Mendes w Super FM. I tak się składa, że Shawn Mendes przed momentem, a Shawn Baker za chwilę. To jest totalny przypadek, czyli Treat You Better za nami, a piosenka pod tytułem Give już za chwilę. Dobrze, że jesteśmy razem, dobrze, że słuchacie radia Super FM. Oczywiście polecam wam zaglądać na naszą stronę internetową www.super.fm. Tam najważniejsze, najświeższe informacje ze Szczecina. Pogoń Szczecin poznała rywala w Pucharze Polski i tak się składa, że Śląsk Wrocław będzie tym rywalem Pogoni w pierwszej rundzie tegorocznej edycji Pucharu Tysiąca Drużyn. Portowcy są jednym z dwóch przedstawicieli naszego województwa, tym drugim jest zwycięzca lokalnej edycji Pucharu, czyli Kluczewia Stargard, która w pierwszej rundzie podejmie u siebie Pogoń Siedlce.

0: Calvin Harris. Na pożegnanie, bo to koniec audycji Dzień Dobry Lato w tym tygodniu, bo kończymy nasze piątkowe spotkanie, przed nami sobota i niedziela i słyszymy się w poniedziałek, także od 6 do 10. Bartek Czatowicz, cudownego weekendu Wam życzę. Po godzinie 10 muzyka, Jam, Imagine Dragons czy Alcazar.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: I po reklamie.
14: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
15: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali Gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
16: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
15: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
17: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
15: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
18: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
15: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
19: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna
2: zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
15: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i Policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
12: Cóż nam udało się odnaleźć?
19: Czyżby?
12: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego, ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
20: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
12: Tak, można by tak nazwać.
20: Siup do koszyka i idziemy.
12: I idziemy dalej.
15: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM stoję pod wejściem do budynku Muzeum Narodowego. No właśnie, to jest tu i teraz, ale kiedyś stałbym na skarpie przy twierdzy Szczecin. A skąd to wiadomo? Właśnie z Muzeum Narodowego, a dokładniej ze strony internetowej ich autorstwa. Instytucja pochwaliła się nowym dodatkiem do swojego geoportalu, jakim jest mapa pod nazwą Historyczny Szczecin. To interaktywna część, która umożliwia poznawanie i badanie historycznego rozwoju miasta. Dzięki połączeniu dawnych map, planów, źródeł archiwalnych oraz wyników badań można zobaczyć, jak Szczecin zmieniał się na przestrzeni wieków. Każda z warstw tematycznych powstała na podstawie materiałów kartograficznych, czyli historycznych map precyzyjnie dopasowanych do współczesnego układu przestrzennego. Dzięki temu można porównać dawny i obecny wygląd miasta oraz analizować zachodzące zmiany. Pierwsza udostępniona warstwa przedstawia właśnie przebieg dawnych umocnień twierdzy Szczecin, które przez wiele, wiele lat wpływały na rozwój i kształt miasta. To pierwsza z udostępnionych map, ale Muzeum Narodowe zapewnia, że historyczny Szczecin będzie jeszcze uzupełniany i aktualizowany, więc warto te stronę internetową na bieżąco śledzić.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Szeroki wybór, pełny smak?
13: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 g. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM zaprasza.
17: Szczecin w sierpniu żyje kulturą. Spektakle, koncerty, plenerowe wydarzenia i propozycje dla miłośników aktywnego wypoczynku sprawiają, że niemal każdego dnia można znaleźć coś ciekawego. Barbara Gądek o najbliższych wydarzeniach opowiem w naszym serwisie. Filmowym centrum Pomorza Zachodniego staje się Insko. Rozpoczyna się tam 53. Ińskie Lato Filmowe, jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce. W programie znalazło się prawie 70 filmów. Od najnowszego kina polskiego, przez konkurs młodych twórców wokół Bałtyku, po przegląd kina irańskiego i pokazy przedpremierowe. Do Ińska zjeżdżają twórcy i aktorzy. Zaplanowano spotkania z artystami, koncerty, spektakle, wystawy i spacery po Ińskim Parku Krajobrazowym. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć wakacyjny wypoczynek z ambitnym kinem i rozmowami o kulturze. Teatr Letni w Szczecinie zaprasza na dwa koncerty z myślą o fanach współczesnej muzyki. O 17:00 na scenie pojawi się widowisko K-pop Superstars, dynamiczny spektakl inspirowany fenomenem koreańskiego popu. Wieczorem zaś o 20:00 scenę przejmie Skolim, czyli Konrad Skolimowski, jeden z najpopularniejszych wykonawców muzyki tanecznej w Polsce, nazywany Królem Latino. Jego koncerty od lat przyciągają tłumy, a takie przeboje jak Wyglądasz idealnie, czy jego inne, najnowsze single regularnie zdobywają miliony wyświetleń w internecie. Wieczór w Teatrze Letnim zapowiada się więc wyjątkowo tanecznie i energetycznie. To był Kulturalny Puls Szczecina. Przed nami jeszcze wiele letnich wydarzeń, dlatego warto śledzić repertuary i zapowiedzi na kolejne spotkanie z kulturą. Zapraszam już w następnym serwisie Super FM.
4: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Dzisiaj po raz ostatni spotykamy się z panem Arkadiuszem z ośrodka wypoczynkowego Krokus w Ińsku. Skończyła mi się kawa, nie mam świeżego pieczywa, dzieci jęczą o lody, w lesie nie kupię. Więc gdzie?
2: No, mamy tu bardzo blisko. Ośrodek nie jest w centrum Mińska, ale jest tak na uboczu. Ale z kolei to jest bardzo wygodne, ponieważ turyści się nie muszą przepychać do marketów różnych, które są na terenie Ińska, ale one są generalnie położone na obrzeżach. Czyli turyści korzystając z nich, idąc do środka, nie muszą dreptać po całym Mińsku, mogą się spokojnie w to zabezpieczyć. Oprócz tego są jakieś tam pizzerie, smażalnie ryb i tak dalej. Ale oprócz pizzerii, to smażalnia ryb też jest u nas na ośrodku.
1: Tutaj też pan przecież ma gastronomię, prawda?
2: Tak. W tym roku żeśmy się zaprzyjaźnili z tak zwaną pierogarnią, która od nas to dzierżawi, ponieważ my w gastronomii się nie bawimy, ale wynajmujemy pomieszczenia i mogę naprawdę z całego serca polecić to menu, które będzie w tym sezonie.
1: Czyli nie zginiemy. Możemy leżeć, plażować, łowić ryby, wypoczywać, oglądać

0: zwierzęta i mamy szansę nawet zjeść tutaj.
1: I co bym polecał? Bardzo dużo intensywnego wypoczynku w postaci marszów, ponieważ to jedzenie, które ja już kosztowałem, będzie wymagało od Was dużo energii, żeby to spalić.
0: Przyjeżdżamy do Krokusa.
1: Zapraszam serdecznie.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: turn to dust all that I adore.
1: Super FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Czarna linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
4: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak.
5: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 11. Wiadomości Super FM.
10: Podłożył bombę pod własne auto, teraz grozi mu więzienie. Więcej warzyw, mniej smażonego. W szkołach będzie nowe menu. Upał działa na nas jak choroba. Dobre samopoczucie może wracać przez wiele dni.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin. Zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin. Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
11: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
10: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
12: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
13: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
12: Z posiłków nie zniknie mięso.
13: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
12: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
10: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
14: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
10: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. Policjanci ruszyli w trasę, zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
15: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
10: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi, ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości 6-krotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.
9: Super FM na lato.
16: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
2: Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lat. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
11: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
12: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: I po reklamie.
14: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
15: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
16: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
17: Wspominałem po 9, że słońce powinno przebijać się przez chmury w Szczecinie. No i to było moje życzenie, które nie do końca się spełniło. Aktualnie w stolicy Pomorza Zachodniego 20 stopni, maksymalnie do 22, ale dzisiaj bez opadów. Na kąpieliskach białe flagi, tak jest w Dąbiu, nad Głębokim czy w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie. Czerwoną zobaczycie w Lubczynie i Stepnicy, tam kolejno zbyt wysoki poziom enterokoków i zakwit sinic. Silny wiatr dzisiaj nad Bałtykiem uniemożliwia kąpiel, silne prądy wsteczne, tak jest w Międzyzdrojach i Świnoujściu, a temperatura Bałtyku to dobre, sprawdzone 20 stopni.
16: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
14: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
15: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Super FM na lato.

0: edukacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Wyszeptała grot i usiadła na kanapie. Wokół panował rozgardiarz. Powyciągane z szafy ubrania porozrzucano po całym apartamencie. Puste półki i książki walały się na drewnianym parkiecie. Stolik wylądował wywrócony do góry nogami w kącie salonu. Wokół niego leżały odręcznie zapisane kartki papieru. Nie ma, powiedział cicho Wajda i schylił się po pierwszą z brzegu książkę. Przyjrzał się jej niewidzącym wzrokiem. Na okładce grupa mężczyzn i kobiet siedziała na rei zawieszonej nad wałami Chrobrego w Szczecinie. Grafika była oczywistą parafrazą słynnej fotografii przedstawiającej robotników podczas budowy Rockefeller Center w Nowym Jorku. Wajda podszedł do półki i odłożył ją z pieczołowitością. Chyba nie wątpisz, że to ta sama osoba, która zadbała, by wnuk największego heretyka XIX-wiecznej Europy stracił język. Laura Grot spojrzała na rozpaczającą w kącie urzędniczkę, która siedziała z podciągniętymi kolanami i twarzą ukrytą w dłoniach. Agnes stała na środku pokoju i kręciła z niedowierzaniem głową. Po chwili z kieszeni dżinsów wyciągnęła iPhona. Wybrała ostatni numer. Dzień dobry, panie Danielu. Tak, to ja. Mam nadzieję, że pan nie odjechał. Uśmiechnęła się. Ile zabierze panu trasa do Berlina? Przez moment słuchała. Dobrze, czekam. Wcisnęła czerwoną słuchawkę, przerzuciła plecak z laptopem na plecy, schyliła się po jedną z poduszek i rzuciła nią w porządkującego biblioteczkę mężczyznę. Ten odwrócił się zaskoczony i spojrzał na dziewczynę. Myśl, profesorze, krzyknęła do Nikity. Jeżeli tak bardzo zależy mu na kolejnych częściach tej księgi, to gdzie teraz jest? Przez moment wpatrywał się w nią beznamiętnym wzrokiem, po czym rzucił się w kierunku jednej z otwartych szuflad. Chwilę czegoś szukał i wreszcie zadowolony uniósł kawałek plastiku. To był dowód osobisty. Masz rację. Schował go do bocznej kieszeni bojówek. Runge mówił, że drugi rozdział księgi znajduje się w jego rodzinnym domu. Grot wstała z kanapy. Nie umknęło jej, że rozpaczająca dotychczas w kącie urzędniczka podniosła się z miejsca i z zainteresowaniem zaczęła przysłuchiwać się rozmowie. Nikita, o czym wy mówicie? W hotelu leży trup, który dzień wcześniej przelał na konto twojej fundacji 1 000 000 euro, podczas gdy ty, ze znaną w całej Europie hakerką, siedzisz sobie w najlepsze w restauracji i popijasz wodę z cytryną. Laura gotowała się ze złości. A do tego po chwili pojawia się ta podstarzała modelka z wybiegów Gucciego czy innego projektanta, która wcześniej powierzyła ci drogocenny manuskrypt, bo okazało się, że ona również została zaproszona na piknik pod wiszącą skałą w tym samym miejscu. Sprawca tymczasem korzysta z zamieszania i robi u ciebie na chacie kipisz, po czym znika z cennym dokumentem. Czy ktoś z was raczył zauważyć, że coś tu jest nie tak? Grot złapała się za głowę i odruchowo zaczęła poprawiać grzywkę. Powinnam was wszystkich zatrzymać na 48 godzin do wyjaśnienia.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
13: Prawie 3000 interwencji strażaków przez burzę. Bakteria E. coli w kranach w Łazach na Śląsku. I państwowy dziennik coraz bliżej. Projekt zyskał poparcie Senatu.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom warmińsko-mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
14: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
13: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu, wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort Edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
15: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
13: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
16: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
13: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wśród 12 apostołów Jezusa był Jakub nazywany większym. O świętym Jakubie opowiadałam kilka dni temu, tuż przed jarmarkiem jakubowym. Dzisiaj będzie o muszlach i o pielgrzymowaniu. Bo po śmierci świętego Jakuba, jak głosi jedna z legend, jego ciało w cudowny sposób zostało przeniesione do Hiszpanii i tam pochowane. A kiedy po kilku wiekach zapomnienia grób świętego został odnaleziony nocą na polu pod rozgwieżdżonym niebem, miejsce to nazwano Santi Jacobi Campus Stella, czyli Święty Jakub na polu pod gwiazdami. A z biegiem czasu nazwa ta uległa uproszczeniu do Santiago de Compostela. Grób Jakuba otoczono czcią i w jego miejscu wybudowano świątynię. I od wczesnego średniowiecza do tego miejsca z całej Europy pielgrzymowali wierni. Taka podróż nie była łatwa, bo trwała wiele miesięcy. I kiedy taki pielgrzym docierał do Santiago po wielomiesięcznej podróży, często stamtąd wyruszał jeszcze nad ocean, tam gdzie kończył się znany ówczesnym ludziom świat. Pielgrzym zabierał stamtąd muszle i to było potwierdzenie, że dotarł tak daleko. I później z tą muszlą przyczepioną w widocznym miejscu do kapelusza, do płaszcza, do kija wracał do domu. Muszla potwierdzała, że jest pielgrzymem, więc i ludzie po drodze zapraszali takiego wędrowca na nocleg albo na posiłek. I teraz uważajcie, na terenie Pomorza odkryto dwie takie muszle. Tego typu muszle nie występują w Bałtyku, to są muszle małża, po polsku nazywanego przegrzebkiem, a po łacinie Pecten Maximus albo Pecten Jacobeus. Jedna z takich muszli została znaleziona w 2023 roku w Kamieniu Pomorskim, a drugą odkryto 35 lat wcześniej podczas prac prowadzonych na terenie Starego Miasta w Kołobrzegu. Czy to może oznaczać, że Pomorzanie pielgrzymowali do Santiago? Możemy przypuszczać, że tak. Mamy na przykład opowieść o pielgrzymce Petera Bulgrina z okolic Koszalina, który przewędrował do Santiago, żeby odpokutować za zabicie brata. Zachowały się również na Pomorzu średniowieczne zabytki, które nawiązują do świętego Jakuba i do pielgrzymowania. W kołobrzeskiej katedrze wisi obraz z 1492 roku, czyli z czasów wyprawy Krzysztofa Kolumba, który zatytułowany jest Rycerz na cmentarzu. I na tym obrazie zobaczyć można pielgrzyma z muszlą na kapeluszu. Z tej samej świątyni pochodzi średniowieczny tryptyk, który poświęcony jest świętemu Jakubowi. Szczęśliwie przetrwał on II wojnę światową i obecnie możecie go zobaczyć w Muzeum Narodowym w Szczecinie w gmachu głównym na Wałach. Koło brzegu przechowywana jest predella, czyli podstawa ołtarza, również przedstawiająca świętego Jakuba. Szlaki pielgrzymkowe do Santiago w zasadzie przestały istnieć na początku XVI wieku wraz z wprowadzeniem reformacji. Reaktywowano je dopiero w 1987 roku jako pierwszy europejski szlak kulturowy. Ważne, że nie ma jednej drogi jakubowej. Tych dróg jest wiele, bo wędrówkę każdy pielgrzym, zgodnie z tradycją, powinien rozpoczynać od progu własnego domu i każdy z tych odcinków ma swoją nazwę. W 2017 roku wytyczono Pomorską Drogę Świętego Jakuba, a ja miałam to szczęście, że mogłam uczestniczyć w pracach nad powstawaniem tej drogi. Prowadzi ona od Kretyngi na Litwie, wzdłuż wybrzeża Bałtyku, aż do Roztoku w Niemczech. Na Pomorzu Zachodnim szlak przechodzi m.in. przez Sławno, Koszalin, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Świnoujście. Jedna odnoga biegnie bezpośrednio w stronę Niemiec, a inna odbija w stronę Szczecina i katedry, której święty Jakub patronuje od ponad 800 lat. Pomorską Drogę Świętego Jakuba wyznacza znak żółtej muszli na niebieskim tle. Znajdziecie ją na słupach, płotach i ogrodzeniach. A podążając za znakiem muszli, na pewno dotrzecie do Santiago de Compostela.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
9: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
10: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
11: Świetna wiadomość dla wszystkich miłośników sztuki i teatru. Po wakacyjnej przerwie na kulturalną mapę Szczecina oficjalnie powraca Teatr Polski i to od razu z mocnym uderzeniem. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, co zobaczymy na tamtejszych scenach w najbliższych dniach. Już o 19 na scenie włoskiej rusza rewiowy musical Polita, który będzie można obejrzeć także w sobotę i niedzielę. W weekend na scenie imienia Jana Banuchy zagości także Kogut w Rosole, a w klubie Świętokradców pełny humoru musical Que Viva España. Na najbliższe spektakle zostały już ostatnie wejściówki, więc warto się pospieszyć. Jednak spokojnie, bo jeśli nie zdążycie kupić biletów na ten weekend, to nic straconego. Wakacyjny repertuar napakowany jest kolejnymi terminami tych samych hitów oraz zupełnie nowymi propozycjami na cały nadchodzący miesiąc. Bilety oraz pełny repertuar znajdziecie na stronie internetowej Teatru Polskiego. Wybierzcie swój spektakl i do usłyszenia na antenie Super FM jeszcze dziś.
10: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
9: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to szpital wojewódzki przy ulicy Arkońskiej i straszący z zewnątrz budynek B, ten po prawej stronie od głównego wjazdu, który zostanie wyremontowany dzięki unijnym funduszom. To bardzo ważna inwestycja, mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
2: Staramy się nie zapominać o procesie inwestycyjnym i dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj umowa na 75 milionów prawie złotych inwestycji będzie podpisana z panią dyrektor z szpitalem, wojewódzkim szpitalem zespolonym. Tutaj przy ulicy Arkońskiej bardzo wiele osób korzysta tutaj zarówno z porad, jak i z leczenia. Jest to jedna z kluczowych jednostek w naszym systemie ochrony zdrowia. Jak wiecie Państwo, jest to szpital o tyleż skomplikowany, że jego kluczowa część powstała 100 lat temu i jest ona wpisana na listę zabytków. A więc dzisiaj będziemy mówili o wyremontowaniu tak naprawdę zabytku, bo taki status ma w chwili obecnej skrzydło, przy którym się znajdujemy. Jak widzicie Państwo, to może nie do końca wygląda jak zabytek, ale można jedną rzecz powiedzieć, na pewno ani nam jako województwu, ani szpitalowi, ani wszystkim mieszkańcom tego województwa obecny stan zarówno wizualny, jak i techniczny tego budynku chluby nie przynosi.
1: O tym, co będzie się mieściło wewnątrz nowego budynku B, opowiedziała dyrektor szpitala Małgorzata Usielska.
3: Dla nas ta inwestycja, jako dla szpitala i też dla pacjentów tego regionu, jest bardzo, bardzo istotna. W tym budynku będzie się mieściło 14 poradni, tak na dzień dzisiejszy planujemy. Scalenie poradnictwa w jednym budynku powinno być i dla pacjenta bardzo atrakcyjne, bo nie będzie musiał szukać poszczególnych poradni po całym szpitalu, tylko będą w jednym miejscu, ale również i kosztowo dla szpitala. Będzie można pewne funkcje połączyć i też lepiej wykorzystać infrastrukturę. Mamy nadzieję, jesteśmy pewni właściwie, że po zakończeniu będzie to bardzo dobre centrum, które będzie mieściło te 14 poradni. Na dole jeszcze oprócz poradni będziemy mieli gabinety kolonoskopii, endoskopii. Jest to około 77 tysięcy rocznie pacjentów na około 240 tysięcy ogółem pacjentów w poradniach. To jest to bardzo, bardzo dużo.
1: Prace przy remoncie budynku B w szpitalu przy Arkońskiej mają zająć nawet 2 lata.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.

0: paczką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 13. Wiadomości Super FM.
4: 19-latek pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem, ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek, młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
5: Apelujemy o rozwagę nad wodą, nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
4: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
6: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
7: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach.
6: Tak, niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
4: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
3: Super FM na lato.
8: Super FM na lato.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś piątek, a więc przed nami przegląd premier filmowych w szczecińskich kinach. Na dużych ekranach dominuje ciągle Odyseusz i Człowiek-Pająk, ale kina nieustająco zapraszają na liczne i ciekawe filmowe nowości. Dla mnie takim absolutnie bardzo udanym i świetnym wakacyjnym filmem jest Homo Sapiens. Produkcja z Argentyny, podpisana przez twórców filmu Boscy, który ma swoje bardzo duże grono wielbicieli. Ich nowy film podzielony jest na 16 historii, a każda z nich w satyrycznym tonie odnosi się do dylematów i sprzeczności, z jakimi zmaga się współczesny człowiek. To opowieść o absurdach, hipokryzji klasy średniej i wyższej, ale również o międzyludzkich relacjach, słabościach oraz pragnieniach, co nadaje jej uniwersalnego charakteru. Bo odpowiedników kolejnych postaci, których rolę wciela się ten sam aktor, szukać można pod każdą długością i szerokością geograficzną. Bardzo to udane filmowe doświadczenie, przywodzące na myśl słynne Dzikie historie. Bardzo ważnym premierowym filmem są też Kandydaci śmierci, dokumentalna propozycja podpisana przez Macieja Cuskę. Ten film dzisiaj otwiera Ińskie Lato Filmowe, jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych odbywających się w naszym regionie. Kandydaci śmierci budzą powszechne uznanie i są bardzo udanym filmem dokumentalnym. Kilkanaście lat temu Maciej zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia. Dziś chłopcy mają prawie 30 lat, a każdy z nich szuka własnej drogi. Szczególną propozycją w repertuarach naszych kin i wśród nowości jest film zatytułowany Pejzaż w kolorze sepi, japońsko-polska koprodukcja, która premierę miała na festiwalu w Cannes. Film jest pełną napięcia i niedopowiedzeń opowieścią o rodzinnych sekretach, pułapkach pamięci i kruchej więzi między matką a córką. Premierowe spotkanie z klasyką reprezentuje w ten weekend legendarny Do utraty tchu. Elektryzujący, nonszalancki, pełen nieposkromionej energii legendarny debiut Jean-Luc'a Godarda. Film, od którego na dobre zaczęło się współczesne kino. Zrywając z konwencjami, proponując własną dynamiczną estetykę, Do utraty tchu utorowało drogę, a wszystkim późniejszym nowym falom oraz połączyło miłość do amerykańskiej kultury z paryską kinofilią i duchem młodości. Już za tydzień w kinach pojawi się film Nowa fala, który w fabularyzowanym stylu opowie o tym, jak nakręcono Do utraty tchu. I oba filmy są znakomite. W gatunku horrorów ten weekend debiutuje Ice Cream Man. I chyba niewiele potrzeba tutaj dodawać. A dla najmłodszych przygotowano animację Psi Patrol i Dinozaury. Obie te propozycje na pewno znajdą swoich odbiorców. Ja po prostu zachęcam do chodzenia do kina.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
2: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
8: Szczecin w sierpniu żyje kulturą. Spektakle, koncerty, plenerowe wydarzenia i propozycje dla miłośników aktywnego wypoczynku sprawiają, że niemal każdego dnia można znaleźć coś ciekawego. Barbara Gądek o najbliższych wydarzeniach opowiem w naszym serwisie. Weekend w Szczecinie zapowiada się pod znakiem teatru, muzyki i dobrego humoru. Teatr Polski w Szczecinie wraca po wakacyjnej przerwie z bogatym repertuarem. Na afiszu musical Polita w reżyserii Janusza Józefowicza. To widowisko wykorzystujące technologię 3D opowiadające historię Poli Negri, pierwszej europejskiej gwiazdy, która podbiła Hollywood jeszcze przed Gretą Garbo i Marleną Dietrich. Na scenie kameralnej spektakl Związek na odległość niewielką. To komedia o relacjach kobiet i mężczyzn, oparta na tekstach Stefanii Grodzieńskiej, piosenkach Macieja Zębatego i komentarzach Andrzeja Poniedzielskiego. Dla fanów komedii propozycje ma także Nowa Dekadencja. Tam można zobaczyć spektakl Wyjście awaryjne. Oddam kochanka w dobre ręce. To pełna zwrotów akcji i pomyłek komedia w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Miłośników kabaretu zaprasza też Wielgowo. Jutro, z okazji obchodów 80-lecia tej części Szczecina, odbędzie się kolejna odsłona cyklu Kulturalne Wielgowo. Gościem specjalnym będzie aktor Teatru Polskiego Michał Janicki, który przygotował wieczór pełen humoru. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W wakacyjne weekendy można odkrywać Dolinę Dolnej Odry z pokładu tramwaju wodnego. Statek kursuje na trasie Szczecin-Meszerin-Gardz. Rejs prowadzi przez malownicze rozlewiska Międzyodrza i jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy. Na pokład można zabrać rower i połączyć rejs z wycieczką szlakiem Blue Velo. To był Kulturalny Puls Szczecina. Przed nami jeszcze wiele letnich wydarzeń, dlatego warto śledzić repertuary i zapowiedzi. Na kolejne spotkanie z kulturą zapraszam już w następnym serwisie Super FM.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Wakacje to czas, kiedy regenerujemy się przed nadchodzącymi wydarzeniami, nad nowymi projektami, a o tych projektach, jakie nadchodzą, opowie dzisiaj Mary z Polski, która w tym tygodniu jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło.
1: No to Mary, zapytam, jakie są te plany na nadchodzącą jesień, no jeszcze w tym roku?
2: Ach, moje plany są takie, aby cała Polska posłuchała piosenki pod tytułem Tajlandia, bo to jest taka moja piosenka na lato, która jesienią już nie będzie aktualna. Jesienią mam nadzieję, że będziemy ją tylko na koncertach miło wspominać. I jesienią startuję w ogóle z totalnie nowym projektem, już nie elektroniczno-tanecznym, tak jak w Tajlandii można posłuchać, tylko z punk rockowym. I to jest projekt, którego już zajawkę mogłam w Jarocinie uskutecznić, natomiast na jesień go rozwinę. I to będzie projekt Kontrola M, tak się będzie nazywał, natomiast to są piosenki zespołu Kontrola W w naszych aranżacjach i no chyba zagramy z tym trochę koncertów, więc będę zapraszać bliżej jesieni i wydamy też na pewno jakieś piosenki, więc jak ktoś lubi punka szalonego,
1: to proszę bardzo.
2: Bardzo proszę.
1: Mary oferuje.
2: Takiego oczywiście punka w stylu moim, no czyli jednak musi to być troszeczkę przez pryzmat jakiegoś popowo-gitarowego spojrzenia.
1: Tak.
2: To nie będą jakieś hardkory punkowe, ale jednak wracam do gitarowej muzy i jestem bardzo ciekawa, jak się w tym odnajdę.
1: No to, słuchaj, odnajdziesz się tak jak zawsze, idealnie i fantastycznie. I to tak powinno być, tak będzie pewnie.
2: Najważniejsze, że na próbach się tak czuję.
1: No to jak już na próbach tak czujesz, to znaczy, że tak będzie dobrze. Tak mi się wydaje.
2: No, bardzo mi miło, że tak mówisz. Na pewno gramy koncert we wrześniu w Łodzi. Wiem, że to troszkę daleko względem Szczecina, ale planuję też zawitać w tamte strony, więc będę dawać znać i zapraszać wszystkich słuchaczy.
1: No, cieszymy się, nie zmienia. A czego sobie życzysz na ten najbliższy rok w takim razie?
2: Chciałabym w tym roku, oprócz muzycznego projektu Kontrola M, rozwinąć trochę z powrotem moją działalność literacką i wydać książkę. Mam nadzieję, że to się uda, aby książka numer 2 już w tym roku ujrzała światło dzienne i nie zapeszając, nie będę więcej mówić co i jak, ale niech to będzie właśnie taka mała zajawka na ten rok.
1: To tu możemy postawić kropkę odnośnie tej książki, rozumiem.
2: Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej, bo nauczyłam się, że jak za dużo gadam, to potem los jakoś wymyśla różne przeszkody i się rzeczy przedłużają, a potem się trzeba tłumaczyć, więc na razie tylko rzucę hasłem, że coś tam się pisze.
1: Niech się pisze w takim razie, niech aura ci sprzyja. No to dziękuję. Mary, wiadomość wakacyjna dla wszystkich słuchaczy Radia Super FM, to jaka to będzie wiadomość od ciebie?
2: Powiem tak, nie przejmujcie się dietami i obowiązkami, na to będzie czas we wrześniu. Teraz, póki świeci słońce, życzę wszystkim, aby pracę traktowali jak na południu Hiszpanii. Czyli kiedyś się zrobi, ale najważniejsze to maniana.
1: I jakoś to będzie.
2: Dokładnie. Ja chciałabym, żeby z tą myślą też mi sierpień minął.
1: No to tego ci życzę w takim razie, bo miałem zapytać,
2: dziękuję,
1: czego ci życzyć na resztę tego lata, ale to właśnie tego ci życzę.
2: No tego właśnie chyba skorzystania z czasu, bo zawsze tak się potem człowiek budzi na jesień i myśli, ach, nie skorzystałam z tego lata w 100%, bo się zawsze za czymś biegło. Bez sensu.
1: Bez sensu. Mary z Polski była gościem w programie Gwiazdy na Lato w tym tygodniu w Radiu Super FM. Mary, dziękuję ci pięknie za ten cały tydzień.
2: Bardzo mi miło, cały tydzień, mnóstwo informacji i co? Widzimy się na koncertach, zapraszam.
1: Gorąco i serdecznie. Dzięki piękna.
2: Dzięki.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Reklama. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
4: Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który miał podłożyć bombę pod auto. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Powiemy też o największym w Europie posągu Matki Boskiej.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Paulina Nawrocka. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Jak ustalili śledczy, 35-latek po tym, jak zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. W tym celu podejrzany naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
5: Prowadzono eksperymenty. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
4: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura teraz ustala jego motywację. Mężczyzna w połowie lipca swoim czynem doprowadził do ewakuowania osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.
6: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
4: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kików Kujawsko-Pomorskiem zostanie poświęcona w sobotę 15 sierpnia. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10. Dlatego w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
7: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji, będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie.
4: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
3: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Wiecie, że Ziemia ma własne archiwum? Nie przechowuje go w bibliotekach ani muzeach, ale zapisuje je w skałach. Każda warstwa jest kolejnym rozdziałem, każde pęknięcie takim przypisem, a każdy głaz opowiada historię starszą od wszystkiego, co stworzył człowiek. No i są miejsca, gdzie można tę księgę otworzyć, a jednym z nich jest Hamrén, najbardziej na północ wysunięty kraniec Bornholmu. To nie jest miejsce, które zachwyca od pierwszej sekundy. Nie ma tutaj szerokich plaż, też kolorowych parasoli, promenad pełnych kawiarni. Tutaj pierwsze skrzypce gra właśnie kamień. Kamień, który ma niemal 1,7 miliarda lat. To jedne z najstarszych skał, jakie można zobaczyć w całej Europie. Powstały w czasach, gdy na naszej planecie nie było jeszcze drzew, nie było dinozaurów, a nawet prostych zwierząt. Były świadkami narodzin kontynentów, rozpadu pradawnych lądów i epok, które przez setki tysięcy lat rzeźbiły krajobraz Bornholmu. To właśnie tutaj najlepiej zrozumieć, dlaczego Bornholm tak bardzo różni się od reszty kraju. Podczas gdy niemal cała Dania zbudowana jest z młodych osadów polodowcowych, Hamrén tworzą stare granity. Ale Hamrén to również miejsce, z którego rozciągają się jedne z najpiękniejszych widoków na Bałtyk. Klify osiągają miejscami ponad 50 metrów wysokości i liczne ścieżki prowadzą do punktów widokowych, z których przy dobrej pogodzie można dostrzec nie tylko północne wybrzeże Bornholmu, ale także niewielkie wyspy Kristianså, Frederiksså, położone około 18 km od brzegu. Spacer po Hamrén to nieustanne spotkania z historią. Już po kilku kilometrach dochodzi się do ruin Hammershus, największego średniowiecznego zamku w Europie Północnej. Zbudowany w XIII wieku przez arcybiskupów z Lund, zresztą mówiliśmy o tym już na antenie naszych pocztówek, przez ponad 400 lat ten zamek kontrolował żeglugę na Bałtyku, był jednym z najważniejszych punktów strategicznych tej części Skandynawii. No trudno o bardziej spektakularne położenie. Hamrén jest także jednym z najlepszych miejsc na Bornholmie do obserwacji ptaków. Wiosną, jesienią przebiega tędy ważny szlak migracyjny. Można zobaczyć bieliki, sokoły wędrowne, myszołowy, a nawet rzadkie gatunki ptaków przelatujących między Skandynawią a Europą Środkową. Jeśli więc położone na przeciwległej stronie wyspy Due Odde jest najbardziej znaną wizytówką Bornholmu, to Hamrén jest jego duszą. To tutaj najlepiej widać, że ta niewielka wyspa jest czymś znacznie więcej niż tylko kolejnym wakacyjnym kierunkiem. Jest miejscem, które potrafi opowiadać historie, zapisane nie tylko w książkach, ale przede wszystkim w skałach, w ruinach, no i nieustannie szumiącym morzu. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Dzisiaj po raz ostatni spotykamy się z panem Arkadiuszem z ośrodka wypoczynkowego Krokus w Ińsku. Skończyła mi się kawa, nie mam świeżego pieczywa, dzieci jęczą o lody, w lesie nie kupię. Więc gdzie?
2: No, mamy tu bardzo blisko. Ośrodek nie jest w centrum Mińska, ale jest tak na uboczu. Ale z kolei to jest bardzo wygodne, ponieważ turyści się nie muszą przepychać do marketów różnych, które są na terenie Ińska, ale one są generalnie położone na obrzeżach, czyli turyści korzystając z nich, idąc z ośrodka, nie muszą dreptać po całym Mińsku, a mogą się spokojnie w to zabezpieczyć. Oprócz tego są jakieś tam pizzerie, smażalnie ryb i tak dalej. Ale oprócz pizzerii, to smażalnia ryb też jest u nas na ośrodku.
1: Tutaj też pan przecież ma gastronomię, prawda?
2: Tak, w tym roku żeśmy się zaprzyjaźnili z tak zwaną pierogarnią, która od nas to dzierżawi, ponieważ my w gastronomii się nie bawimy, ale wynajmujemy pomieszczenia i mogę naprawdę z całego serca polecić to menu, które będzie w tym sezonie.
1: Czyli nie zginiemy. Możemy leżeć, plażować, łowić ryby, wypoczywać, oglądać zwierzęta i mamy szansę nawet zjeść tutaj.
2: I co bym polecał? Bardzo dużo intensywnego wypoczynku w postaci marszów, ponieważ to jedzenie, które ja już kosztowałem, będzie wymagało od was dużo energii, żeby to spalić.
1: Przyjeżdżamy do Krokusa.
2: Zapraszam serdecznie.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
4: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM. Tym razem jesteśmy pod stadionem piłkarskiej Pogoni Szczecin, gdzie dosłownie kilkanaście minut temu zakończyła się konferencja prasowa trenera portowców Oskara Garcia przed meczem z Motorem Lublin. To spotkanie już jutro o 17.30 właśnie tutaj, na stadionie imienia Floriana Krygiera. Duma Pomorza na pewno będzie chciała pójść za ciosem po poniedziałkowym wyjazdowym zwycięstwie nad Krakowią 2-0. Motor z kolei w tym sezonie jeszcze bez zwycięstwa na koncie ma na razie jeden punkt. Czego spodziewa się w sobotę Oskar Garcia? Posłuchajmy.
2: They are a team that they have three players up front, really, really dangerous.
3: To jest zespół, który ma bardzo mocną taką trójkę w ofensywie, być może jedną z najmocniejszych w lidze. Mają napastnika, który

0: Motorem jutro o 17.30, ale na Twardowskiego można być od samego rana. O 10.30 na bocznym boisku zagrają panie z kobiecej Dumy Pomorza, które podejmą Górnik Łęczna. Oba te spotkania na pewno warto śledzić.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Tak gra super.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM. Jest 15. Wiadomości Super FM.
4: 800 domów bez prądu na Podkarpaciu po burzach. Rosną szanse na obniżkę cen paliw w przyszłym tygodniu. Powiemy też o korkach na A1 i jak je ominąć.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Paulina Nawrocka. Blisko 70 razy interweniowali dotąd podkarpaccy strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
5: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
4: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
6: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
7: Krótko po tym, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić.
4: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
8: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie. A1 prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy. Dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
4: Autostradę A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.
3: Super FM na lato.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: To jest pierwszy popołudniowy serwis drogowy w Super FM, a na tych drogach dzisiaj niespokojnie i to w zasadzie od rana. Trwają powroty z nadmorza. To widać po ruchu, jaki jest na S3 i A6 w stronę węzła Klucz. I zdecydowanie nie polecam dodawać gazu na odcinku od Goleniowa do wspomnianego węzła, bo tam co róż będziecie musieli zwolnić. Kolizja na wysokości rurki, potem na wysokości węzła Kliniska Małe, węzła Kijewo także. Na Radomiar Złego korkuje się przed wjazdem na S3 w kierunku Gorzowa. W stronę Goleniowa póki co jedzie się spokojnie, ale także polecam każdemu zachować ostrożność. A w samym Szczecinie korki, między innymi na Gdańskiej w stronę centrum, zator tworzy się na zwężeniu za basenem górniczym, gdzie trwa remont torowiska. Wyłączony z użycia jest skrajny lewy pas ruchu, potem standardowo zatrzymacie się na Energetyków w stronę Mostu Długiego. Hamulec przyda się także na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Wjazd do Śródmieścia trasą zamkową to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, ale czeka się na przejazd ulicą Bałuki do Placu Zgody. Tak samo jest w pobliżu Placu Szarych Szeregów czy na rondzie Hakena. Stoi południowa od ronda Uniwersyteckiego, jak i Floriana Krygiera jadąc z Podjuch. Ale wytrzymajmy, potem już weekend, odpoczynek. Mnóstwo radości.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy. Grupa Transportowa Bank Pekao S.A. Decathlon. Patroni medialni. TVP Sport. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. Nasze miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
12: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
13: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
14: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
15: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
7: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
16: Przed nami piątkowy wieczór, a to oznacza jedno. Czas ruszyć w głąb Pomorza Zachodniego. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co warto odwiedzić w ten weekend. Już dziś startuje 53. Ińskie Lato Filmowe, czyli jeden z najstarszych festiwali w Polsce. Przez najbliższe 10 dni w Ińsku będzie można zobaczyć około 70 filmów, spotkać gwiazdy kina, do tego posłuchać koncertów na żywo i ruszyć na przyrodnicze spacery. Oficjalna inauguracja ruszy o 18.30 w kinie Morena. Na ekranie zobaczymy film Kandydaci śmierci, a po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem Maciejem Cuskę i bohaterami dokumentu. Wieczór zwieńczy otwarcie wystawy grafik Krzysztofa Gawronkiewicza oraz impreza taneczna. A jeśli wolicie spędzić ten wieczór przy dobrej muzyce pod gołym niebem, to o 19:00 na placu przed ratuszem w Chojnie startuje cykl Jazzowe Pomorze Zachodnie. Dzisiejszego wieczoru zagrają dla Was m.in. Radek Wośko Quintet oraz niemiecki Matti Klein Quartet. A co najważniejsze, wstęp na ten i na wszystkie kolejne koncerty z tego cyklu jest całkowicie bezpłatny. Życzę Wam pięknego popołudnia, udanego wieczoru i do usłyszenia w Super FM już jutro o 9:30.
0: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To jest gorące popołudnie na szczecińskich drogach, choć aura za oknem tego nam dzisiaj nie pokazuje, ale gorące, jeżeli chodzi o ruch na szczecińskich ulicach. Zator tworzy się na Floriana Krygierę jadąc z Podjuch. Zatrzymacie się za skrzyżowaniem z Ustowską. Nie lepiej mają kierowcy na Południowej jadąc od Ronda Uniwersyteckiego do Ronda Hakena. To samo dotyczy Południowej od strony Mieszka I, a przy Rondzie Uniwersyteckim zwolnicie również na ulicy Cukrowej czy Krakowskiej. Nadal spory ruch w stronę centrum. Korkuje się Gdańska za basenem górniczym ze względu na remont torowiska i wyłączony lewy pas ruchu. Tutaj polecam jazdę na suwak. Nadal tłoczno na S3 i A6 w stronę węzła Klucz, a na samym węźle zator tworzy się w stronę drogi ekspresowej S3 w kierunku Gorzowa. Tam sugeruję zdjąć nogę z gazu, aby nie doszło do kolizji i do tragedii. W kierunku Goleniowa. Póki co bez kolizji i każdemu życzę, by tak zostało już do końca. W Zdrojach zatrzymamy się na Leszczynowej czy Batalionów Chłopskich jadąc w kierunku Podjuch, a to efekt dużego ruchu na S3 i A6. Tak też mieszkańcy Szczecina omijają ten korek, jaki tam się tworzy. Tłoczno także w Dąbiu, tutaj na Pomorskiej, Goleniowskiej czy Emilii Gierczak zatrzymacie się na nieco dłużej, w zasadzie w obu kierunkach.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: No ale to pomyślcie, że jak dojedziecie do domu, przebijecie się przez te korki, dojedziecie do domu, to zaczynacie weekend. A może urlop, no kto to wie? Pogoda w przyszłym tygodniu będzie sprzyjać. Pomarańczowy telefon cały czas działa. 91 wieczórki i 5 piątek. No i tak dla was gramy. Kacperczyk, Daria Zawiałow. 17 minut do godziny 16.

0: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami. I po reklamie.
1: Jest 16. Wiadomości Super FM.
2: Wstrzymane przyjęcia w rzeszowskim szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze. I dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej zadań i coraz mniej pracowników. Związkowcy alarmują, że przy takim tempie zmian coraz trudniej mówić o stabilnej pracy i jakości doręczeń. Szymon Kępka.
3: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności. Nawet we własnych portfelach, między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef związkowców poczty Robert Czysz.
4: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
3: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
4: No w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
3: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
2: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami. Tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
2: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tzw. sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na początek tego serwisu dwa strategiczne skrzyżowania, czyli rondo Gierosa na Gumieńcach i Giedrojcia. Tutaj koniecznie musicie uzbroić się w cierpliwość, jadąc na przykład ku słońcu w obu kierunkach, jak i europejską czy dworską. Derdowskiego póki co spokojnie, podobnie jest na Taczaka przy Łukasińskiego. Stoi za to rondo Giedrojcia. Cierpliwość przyda się na Staszica, Kołątaja czy Krasińskiego. Przybywa kierowców na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli ulicy Zegadłowicza. Tutaj potrzeba około 5 minut, by przejechać dalej w stronę ronda Knappa i Wojska Polskiego. Duży ruch na węźle Łękno. Korkuje się Trauguta, jak i Majdańskiego w stronę Pogodna, a Wszystkich Świętych, a to pewny postój w obu kierunkach, ale tam te światła dość szybko reagują i myślę, że jedna góra, dwie zmiany świateł i jedziecie dalej. To nie jest łatwe popołudnie dla kierowców, tym bardziej, że na drodze S3 i A6 jest spory ruch w stronę węzła Kluczko. Korkuje się przy zjeździe na S3. Tam warto zwolnić, by nie doszło do kolizji.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak,
4: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Noc drogowa w radiu Super FM.
1: Czy to było spokojne piątkowe popołudnie na szczecińskich drogach? No niekoniecznie. Na początku spore utrudnienia na S3 i A6 w stronę węzła Klucz, które dalej się utrzymują ze względu na duży ruch. Tłoczno także na Gdańskiej w stronę centrum. Nadal korkuje się ulica Energetyków do Mostu Długiego czy Plac Szarych Szeregów, na w szczególności ulica Piłsudskiego, Wielkopolska czy 5 Lipca i Wojska Polskiego. Nadal duży ruch na rondzie uniwersyteckim, Gierosa czy Giedrojcia na Niebuszewie. Tutaj nadal sporo samochodów czeka na Kołłątaja w stronę Warcisława I i odwrotnie, chociaż w tą drugą stronę ten ruch jest nieco mniejszy, a to ze względu na ruch wahadłowy, jaki jest w tym miejscu spowodowany remontem wiaduktu. Warto zdjąć nogę z gazu, by nie doszło do kolizji, tym bardziej, że ruch zarówno w centrum, tak jak i w dzielnicy Zdroje, czy także na drodze S3 i A6 jest naprawdę spory. Rozpocznijmy ten weekend bezpiecznie, ściągnijmy nogę z gazu, by nie doszło do tragedii, by nie doszło do kolizji. Ja Wam dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Tomek Janicki, życząc pięknego i bezpiecznego powrotu do domu.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl

0: cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super. Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: W Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
4: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów, tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
3: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na zespół. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
5: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys. Ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
6: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
5: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
3: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20.
2: Wakacyjne hity Super FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Szczecin w sierpniu żyje kulturą. Spektakle, koncerty, plenerowe wydarzenia i propozycje dla miłośników aktywnego wypoczynku sprawiają, że niemal każdego dnia można znaleźć coś ciekawego. Barbara Gądek o najbliższych wydarzeniach opowiem w naszym serwisie. Międzyodrze, dzika przyroda i zabytkowe miasteczka. Taką podróż proponują wakacyjne rejsy po Dolinie Dolnej Odry. Do 5 września, w każdą sobotę i niedzielę, tramwaj wodny kursuje ze Szczecina do Meszerin i Garc. To okazja, by z pokładu statku zobaczyć rozlewiska Międzyodrza, obserwować żurawie, bieliki czy czaple i poznać historię regionu dzięki audioprzewodnikowi dostępnemu w 3 językach. Na pokład można zabrać również rower i połączyć rejs z wycieczką szlakiem Blue Velo. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć kontakt z naturą, historią i kulturą podczas jednego weekendu. Teatr Polski w Szczecinie wraca po wakacyjnej przerwie z bogatym repertuarem. Na afiszu musical Polita w reżyserii Janusza Józefowicza. To widowisko wykorzystujące technologię 3D opowiadające historię Poli Negri, pierwszej europejskiej gwiazdy, która podbiła Hollywood jeszcze przed Gretą Garbo i Marleną Dietrich. Na scenie kameralnej spektakl Związek na odległość niewielką. To komedia o relacjach kobiet i mężczyzn, oparta na tekstach Stefanii Grodzieńskiej, piosenkach Macieja Zębatego i komentarzach Andrzeja Poniedzielskiego. Dla fanów komedii propozycję ma także Nowa Dekadencja. Tam można zobaczyć spektakl Wyjście awaryjne. Oddam kochanka w dobre ręce. To pełna zwrotów akcji i pomyłek komedia w reżyserii Tomasza Dutkiewicza. To był Kulturalny Puls Szczecina. Przed nami jeszcze wiele letnich wydarzeń, dlatego warto śledzić repertuary i zapowiedzi. Miłego wieczoru.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Wakacje to czas, kiedy regenerujemy się przed nadchodzącymi wydarzeniami, nad nowymi projektami, a o tych projektach, jakie nadchodzą, opowie dzisiaj Mary z Polski, która w tym tygodniu jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło.
1: No to Mary, zapytam, jakie są te plany na nadchodzącą jesień, no jeszcze w tym roku?
2: Ach, moje plany są takie, aby cała Polska posłuchała piosenki pod tytułem Tajlandia, bo to jest taka moja piosenka na lato, która jesienią już nie będzie aktualna. Jesienią mam nadzieję, że będziemy ją tylko na koncertach miło wspominać. I jesienią startuję w ogóle z totalnie nowym projektem, już nie elektroniczno-tanecznym, tak jak w Tajlandii można posłuchać, tylko z punk rockowym. I to jest projekt, którego już zajawkę mogłam w Jarocinie uskutecznić, natomiast na jesień go rozwinę. I to będzie projekt Kontrola M, tak się będzie nazywał, natomiast to są piosenki zespołu Kontrola W w naszych aranżacjach i no chyba zagramy z tym trochę koncertów, więc będę zapraszać bliżej jesieni i wydamy też na pewno jakieś piosenki, więc jak ktoś lubi punka szalonego,
1: to proszę bardzo.
2: Bardzo proszę.
1: Mary oferuje.
2: Takiego oczywiście punka w stylu moim, no czyli jednak musi to być troszeczkę przez pryzmat jakiegoś popowo-gitarowego spojrzenia.
1: Tak.
2: To nie będą jakieś hardkory punkowe, ale jednak wracam do gitarowej muzy i jestem bardzo ciekawa, jak się w tym odnajdę.
1: No to, słuchaj, odnajdziesz się tak jak zawsze, idealnie i fantastycznie. I to tak powinno być, tak będzie pewnie.
2: Najważniejsze, że na próbach się tak czuję.
1: No to jak już na próbach tak czujesz, to znaczy, że tak będzie dobrze. Tak mi się wydaje.
2: No, bardzo mi miło, że tak mówisz. Na pewno gramy koncert we wrześniu w Łodzi. Wiem, że to troszkę daleko względem Szczecina, ale planuję też zawitać w tamte strony, więc będę dawać znać i zapraszać wszystkich słuchaczy.
1: No, cieszymy się, nie zmienia. A czego sobie życzysz na ten najbliższy rok w takim razie?
2: Chciałabym w tym roku, oprócz muzycznego projektu Kontrola M, rozwinąć trochę z powrotem moją działalność literacką i wydać książkę.

0: się zrobi, ale najważniejsze to maniana.
1: I jakoś to będzie.
0: Dokładnie. Ja chciałabym, żeby z tą myślą też mi sierpień minął.
1: No to tego ci życzę w takim razie, bo miałem zapytać,
0: dziękuję,
1: czego ci życzyć na resztę tego lata, ale to właśnie tego ci życzę.
0: No tego właśnie chyba skorzystania z czasu, bo zawsze się potem człowiek budzi na jesień i myśli, ach, nie skorzystałam z tego lata w 100%, bo się zawsze za czymś biegło. Bez sensu.
1: Bez sensu. Mary z Polski była gościem w programie Gwiazdy na Lato w tym tygodniu w Radiu Super FM. Mary, dziękuję ci pięknie za ten cały tydzień.
0: Bardzo mi miło, cały tydzień, mnóstwo informacji i co? Widzimy się na koncertach, zapraszam.
1: Gorąco i serdecznie. Dzięki piękna.
0: Dzięki.
2: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
8: Burze na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali ponad 200 razy. Kolejny ostry wypadek na hulajnodze w ciężkim stanie nastolatka. Za chwilę też o sposobie pewnego kierowcy na walkę z upałem.
9: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zalane piwnice i powalone drzewa. Potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy, najczęściej w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży.
10: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
8: Podczas burz deszcz zalał m.in. część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja. W bardzo ciężkim stanie w szpitalu 13-latka z Wągrowca, która wczoraj wraz z kolegą wywróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Nastolatkowie jechali bardzo szybko ścieżką pieszo-rowerową. Dziewczynka, w odróżnieniu od kolegi, który kierował pojazdem, nie miała na głowie kasku, mówi Malwina Szuman z wągrowieckiej policji.
11: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
8: Chłopiec już opuścił szpital. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory tworzą się między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotykają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
12: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
8: Autostradę A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91. Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący Związku Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z pół miliona potrzebnych podpisów. Walka z upałami skłania czasem do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy, co jednak jest niezgodne z regulaminem. Mężczyzna wpadł podczas kontroli klimatyzacji, mówi Marzena Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
13: Rozumiem, że pan walczył z upałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek? No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
8: Kierowcy ustnie zwrócono uwagę, zatrudniająca go firma dostała kilkuset złotową karę, a warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza jednak w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Super FM. Sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Norweska Federacja Piłkarska wzywa szefa FIFA do dymisji. Szefowa tamtejszego związku, Lisa Klaveness, apeluje do Gianniego Infantino, by ten podał się do dymisji i argumentuje, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Norwegowie mają nadzieję, że inne kraje UEFA poprą ich apel o rezygnację Infantino. Hubert Hurkacz i Iga Świątek to nasi ostatni tenisiści, którzy grają jeszcze w kanadyjskich turniejach, w Montrealu i w Toronto. Teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrali i co ciekawe, było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Więcej o tych spotkaniach Błażej Kulesza.
2: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Kiss, ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
3: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
2: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
1: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po godzinie 20. Tymczasem znamy już finalistki turnieju rangi WTA 125 rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. O tytuł zagrają tam jutro Czeszka Gabriela Knudsen i Amerykanka Carol Yang Suchli. Pierwsza pokonała Bułgarkę Eliza Rejaniewą 7-6, 6-2, a druga Czeszkę Wendulę Waldmanową 6-2, 6-2.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak.
4: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Wakacyjne hity.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
2: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dominika Włodarczyk była 8. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na Górze Kocierz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen. Polska zorganizuje klubowe Mistrzostwa Świata Siatkarzy w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju Aluron CMC i Warta Zawiercie. Wieczorem startuje trzecia kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Na początek kibice zobaczą pojedynek Wisła kontra Wisła. O 20.30 Biała Gwiazda podejmie w Krakowie zawodników z Płocka. Tymczasem w europejskich pucharach nasze kluby grały w kratkę, choć Lech i Jagiellonia swoje pierwsze spotkania w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy wygrały. Więcej o tym Błażej Kulesza.
9: Jagiellonia w Białymstoku pewnie pokonała Rangersów 2-1, chociaż wszystkie trzy bramki, w tym jedną samobójczą, zdobywali piłkarze Jagi i to w ciągu 21 minut. Do rewanżu podobieczni Adriana Siemieńca podejdą zadaniowo.
10: Mentalność i klimat, który tam, myślę, Szkoci nam zaoferują, no to będzie gorące, ale co nie jest dla nas coś takiego nowego. Nowy jest kierunek, bo tam jeszcze nie graliśmy.
9: Trudny wyjazd czeka Lecha, bo gra na sztucznej murawie na Wyspach Owczych. Nie będzie atutem poznaniaków, a zaliczka 1-0 z KL Klaksvik nie napawa optymizmem nawet trenera Nilsa Frederiksena.
11: European football is not that easy.
9: Europejski futbol nie zawsze jest łatwy i nie zawsze będziemy strzelać po 4-5 bramek. To po prostu niemożliwe. Bo nawet farerskie media uznają sprawę awansu wciąż za otwartą.
8: A w walce o Ligę Europy jak na razie przegrał Górnik 0-1 z Ferencvaroszem, ale Zabrzanie rewanż zagrają na własnym boisku. Wszystkie mecze polskich drużyn w walce o Ligę Europy odbędą się w czwartek.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.